0: wode feeling sɛ ɛhyɛ obi irefoɔ no wopɛ sɛ wohu adwembɔne ɛhyɛ ɔmu tiri mu a ne nyina no sɛ wobɛdi
1: nokorɛma
0: wopɛ sɛ wohu adwembɔne ne ɛhyɛ obi tiri mu a di nokorɛ adwuma no a wowɔ mu no di nokorɛ trɔtrɔ driver di nokorɛ ɛfa ma wo wura fa ma woka ona no di nokorɛ
1: ɛnka sɛ ɛnɛ na kyena
0: woka
1: bibi se
0: but wohu deɛ wɔkan
1: yeman
0: rasta man di nokorɛ
1: yes I just want stone saa nokorɛ baakɔ no wobɛka no obi nso wobɛka s master wɔ wodi nokorɛ obidi woho adansa
0: kyerɛobi
1: nso bɛdi ho adansa kyerɛ bine kyɛ sɛ wokɔ wa anim
0: nobecause
1: nokorɛ baakɔ pɛ na wɔka yɛ no ti no
0: yɛundestandnokorɛ yɛkura ne mu wa wonim sɛ akoa yi ne akɔfa adi wobɛbusa no ɔsɛ mehui
1: menetwa
0: so nanso ɔno a na akɔfa saa nokorɛ no a wobɛdi ne bɛbie kwan atowa